jak i czytasz, znaczy tam jak jest to chillo. Prosty twój mózg, znaczy pohlibluje dłoń.